0: zjeść znasz, a ty prawe serce dać.
1: Wiesz, że jedno je, gdyż ta twoje z nad manekinką ší, znešenou velkou dámou je.
0: Láska se nedá splyst.
1: A jde za cílem svým a dál tě zvíš.